0: ankura bun gena eru
1: ina su genna be heton kurabu yukasu nwera ton kurabu genno radio no sinaso azuma bayro kuru
0: zasu honko bay tandi hego ko bayne